0: Maar waarom was deze uitbreiding zo belangrijk? Om te beginnen was het de grootste uitbreiding die de Europese Unie ooit gekend heeft. Daarnaast ging het om 3 voormalige Sovjetrepublieken, Estland, Letland en Litouwen, 4 voormalige satellietstaten van de Sovjet-Unie, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië, 1 voormalige Joegoslavische Republiek, Slovenië, en 2 eilandstaten in de Middellandse Zee, Cyprus en Malta. Deze landen gingen een toekomst van meer samenwerking, welvarendheid en solidariteit tegemoet. De uitbreiding stond voor veel meer dan een toename van het aantal EU-landen alleen. Het betekende een verschuiving in het geopolitieke landschap, die de toekomst van Europa voor de komende generaties vorm zou geven. Met de uitbreiding kwamen de grenzen van de Europese Unie verder in het oosten te liggen en versterkte de EU haar rol als stabiliserende kracht op het Europese continent. Waarom wilden deze landen eigenlijk lid worden van de EU? Voor velen van hen was het een kans om democratie, vrijheid en mogelijkheden te omarmen, waarvoor de EU symbool stond. De uitbreiding werd mogelijk omdat de landen in Centraal- en Oost-Europa na de val van de communistische regimes daar democratieën met een markteconomie waren geworden. Deze historische uitbreiding van 15 tot 25 lidstaten vond plaats na een lang toetredingsproces en vormde een hoogtepunt in wat je een hereniging van Europa zou kunnen noemen. Een Europa dat een halve eeuw verdeeld was door het IJzeren Gordijn en de Koude Oorlog. De uitbreiding van 2004 had ook aanzienlijke gevolgen voor de gebruikte talen in de EU-instellingen en bracht op dat gebied een ongekende uitdaging met zich mee. Het aantal officiële werktalen steeg namelijk van 11 tot 20. Het ging om het Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slovaaks en Tsjechisch. De vertaaldienst van het Europees Parlement kreeg er 9 nieuwe vertaalafdelingen bij, om informatie ook in de nieuwe talen toegankelijk te maken. In de jaren die voorafgingen aan de uitbreiding, toen de toetredingsonderhandelingen bezig waren, begon het bestaande taalkundige personeel zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe talen door deel te nemen aan uitgebreide programma's om talen te leren. Deze kaleidoscoop van talen is een bewijs geworden van hoe de EU zich inzet voor inclusiviteit en verscheidenheid. Een taal is niet alleen maar een communicatiemiddel, maar geeft ook inzicht in de geschiedenis, cultuur en identiteit van een land. De EU zorgt ervoor dat elke stem wordt gehoord door middel van vertaling en vertolking. Na deze uitbreiding met 10 landen in 2004 werden er nog 3 landen lid van de EU. Bulgarije en Roemenië in 2007 en Kroatië in 2013. Twintig jaar later is het effect van de uitbreiding van 2004 nog steeds voelbaar in heel Europa. De EU heeft haar rol als baken van hoop, vooruitgang en samenwerking bekrachtigd in een steeds veranderende wereld. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Er coalitie heeft trocht de laatste ochtend in parlement naar Europa. O anemen fwyste tocho is legwyl rôl fi hochtach chos y Parliament, agos gyr pars yn y politwyle tochtach iad. A chwylis y gyd cadw yenyn siad yn o'r ira, cei hiad agos conas a hawtar iad. Mae'r asawlyg dan ochtaron siad na tochoen yn lled fod ysgol lwy y gohyrs na las ochtaron. Rach toilt yn y tochoen o'r pwch y gachwyd blina, ach tawn yn Parliament o hochtaron agos las ochtaron gachoflin gyle. Tout in de laatste ochtend dan geen laad in termen parlementig in mijn uilt reis naar Dauchan Orpog. Bij een dag dat Dauchan aan mijn jaren gavli en galenia steeni, lashli treden dermen rachtig. Is feit dat Dauchan de laatste ochtend nu een rachtdeil komma, maar augendin dus een laatste ochtend een vast noer past. Tijlien ze zijn kurgas naar glach een laatste ochtend een taan effig postpolituil de fruil in een hierfijn nu in een tierfijn, nu een koos naar elle. Hoorlijk is in de mijner verheffen 3 naar het taug Mark Engel, Fescheroe Luxemburg, maar laat ze ook te wonen. Taug is een onder de Eva Kylie Young Reg, een debrief als een parlement, maar jouw schandel of winless Jura Arrigad, als Kameleerocht. Is veel de kernders een groepie politoïlis of parlement, nu groepen het haar denne van deur dat in vehukwiddes de fescherie, nu Cheshire is teruggedeef, hier hoor je de vasten en de laat ze ook te wonen aan hem nu. Kon gedauferiet tas de een traumlijk glano ira hori. Rudde Helian gegashiet nis mona lana vote igaleer a chatter twee valoid ronde dial. Fogrita tauus was de kaharder ira hori a een traumlijk glan secheerd valoid. Maar wie een liene nieuwe hoor weer eigenlijk is de Iselen aan liene siergaan het alle liene. Wacht uit de woorden LFS naar kanielige kennen, gaan de siergaan het al volken liene. Maar als gaan twee woorden, touwt een nieuwe hoor weer twee vrouwen nog geen plee. Wil de Hylien gewoon niet in de dienen aan een liene smal woorden je gatcher. Zo gaat het naar kutiënte gemeen koannes woorden jaan, touwt er een tiere hoor is schinnen. En is er een schinger en alles voor kea houden de laatste ochtendwijn, als voor gaan ze houten weer. Kach mi sŵl nes gyrra ar y gŵr mi agos yn ôl gysi. Rhaen yn ochtel an ffailament na horba cwr mi ar le ar yn gachar dyr glas ochtelan. Nyn prif gŵl gysi at a arhyn na cwna fy hwyrt yn ochtelan, an y ddiachta yn y fair nŵ arhi, agos tachta na onyd nŵ a honyd dyr ar ma'r sgá. Is fedlo ca hirlach di yn y fair hi yn amlanach yn y parlament ar cyrgas, fyd y chili yn gyr fedlo si yn a ysgylt y gŵna nŵ a chyr fion rhi. Eg na sian a son, cymadn siad smachta a chwysi, togan siad cead caintad as na fesheri, cwyn siad clausur a ys borach di, cwyn siad cest na chan vota, agus fulgrin siad tar hi na voti. Fetig na las ochtra an an diachti yn afhach iawn na parlamenta choma, sy chad fyd an arsionta, eg sharmanish, agus a gwysi rirach a angeli agus aragdish. Gymynig, cilin siad sian cwrt a hwrt a hir hyn nachwyl insinantus, agus bwyl le hon da hao institut yela. Eerdere zie je de laatste ochtend naar bureau-parlement naar Horpa. Leggen een bureau zeer realige van Fimo Queen een parlement in toe. Alleen een bureau dreigt verscheiden naar parlement te komen, als dan zij kentie van hoe ze weer gaan voornaar als agriacht tola. Als koolt hij dan bureau al rauw noorga, dan de fishery eerig de kind toe wil een laatste ochtend als een case story en dan van dicht in een groepie politieke galeers parlement. Zo vond ik wel eens ook, gaan we maar zo leren rol wie hoog de getuigde laatste ochtend in het parlement naar Horpa. Gaan tillen duidelijk maken, wees een rol in het hoogtige Ellis' parlement. Ook een tochter aan een bureau is een case story. Eerst les een hagwijn ellen dan trap pod kwijt is zo. Bachen aan verliger of wind. En vleien naar hover hanwege zon. Zie parlement naar Horpa ook een pod kwijt is zo de lager. Is fed dat eerst toch de telepod kwijt die er Europile Radio. Radio Grayson, Filament na Horpa.
2: Europa jest jednym z najbardziej zurbanizowanych regionów na świecie. Jest w niej wiele różnorodnych miast i miasteczek, które są głównymi ośrodkami działalności gospodarczej i społecznej. Jednak miasta są często przeludnione, a to ma znaczny wpływ na jakość życia. Dla Unii Europejskiej mobilność miejska, czyli możliwości poruszania się w miastach, jest najważniejszym aspektem włączenia społecznego i kluczowym czynnikiem dobrobytu obywateli. Dlatego chcę stworzyć inteligentniejsze i bardziej zrównoważone systemy mobilności w miastach. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku opowiemy o ekologiczniejszej, zdrowszej i bardziej zrównoważonej mobilności miejskiej w całej Europie. Bardziej zrównoważone podejście do mobilności miejskiej jest konieczne, aby obniżyć emisyjność transportu i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Jednocześnie dzięki temu podejściu można stworzyć systemy mobilności miejskiej, które są opłacalne i przyjazne dla środowiska oraz sprzyjają włączeniu społecznemu. W 2021 roku Komisja Europejska przyjęła nowe unijne ramy mobilności miejskiej. Wytyczają one kierunek rozwoju transportu w miastach i miasteczkach Unii Europejskiej. To kompleksowy plan działania, który ma zmienić sposób, w jaki poruszamy się w miastach. Zgodnie z nim miejskie środki transportu powinny być ekologiczniejsze, bardziej cyfrowe i odporne. Plan ten ma pomóc miastom osiągnąć cel Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 90% do 2040 roku. Wspieranie zrównoważonego transportu jest najważniejszym elementem unijnych ram mobilności miejskiej. Dlatego Unia zachęca, aby chodzić pieszo, jeździć na rowerze i korzystać z transportu publicznego zamiast jeździć samochodem. Te możliwości poruszania się mają być bardziej dostępne i niezawodne. Dzięki temu ludzie będą wybierali je zamiast mniej zrównoważonych środków transportu. W ramach mobilności wskazano również, jak ważną rolę w mobilności miejskiej odgrywa cyfryzacja. Technologie cyfrowe można bowiem wykorzystywać, by usprawniać zarządzanie ruchem, zmniejszać korki i zwiększać wydajność transportu publicznego. Dodatkowo ramy mają ułatwić korzystanie z usług mobilności współdzielonej, np. systemów wypożyczania rowerów czy samochodów. Dzięki temu zmniejszy się liczba pojazdów na drogach. Innym ważnym elementem ram jest odporność. Unia Europejska chce zagwarantować, że miasta będą przygotowane na wszelkie zakłócenia i będą mogły na nie reagować. Chodzi na przykład o ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianą klimatu czy kryzysy takie jak pandemia COVID-19. Aby osiągnąć taką odporność, należy opracować plany awaryjne i inwestować w odpowiednią infrastrukturę. Nowe unijne ramy mobilności miejskiej obejmują też włączenie społeczne. Mobilność miejska powinna być dostępna dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich wieku, stopnia niepełnosprawności czy sytuacji finansowej. Transport publiczny ma być więc dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz mniej zamożnych grup społecznych. Kolejnym ważnym elementem unijnych ram mobilności miejskiej jest finansowanie. Unia Europejska zapewnia wiele możliwości finansowania, za pomocą których wspiera miasta w realizacji projektów dotyczących mobilności. Środki te pomagają miastom wdrażać innowacyjne rozwiązania, np. autobusy elektryczne czy inteligentne systemy zarządzania ruchem. Weźmy na przykład belgijską Gandawę. Dzięki finansowaniu unijnemu miasto to zrealizowało projekty mające wspierać zrównoważoną mobilność. Powstały tam na przykład strefy niskiej emisji i rozbudowano infrastrukturę rowerową. W rezultacie znacznie zmniejszył się ruch samochodowy oraz poprawiła się jakość powietrza w mieście. Od 2002 roku w połowie września Komisja Europejska organizuje Europejski Tydzień Mobilności. Podczas tego tygodnia promuje czystą mobilność i zrównoważony transport miejski. Ma to poprawić zdrowie publiczne i jakość życia obywateli. Wydarzenie to ma zachęcić miasta i miasteczka w całej Europie do wdrażania i promowania zrównoważonych środków transportu. Mieszkańcy mogą też wtedy wypróbować sposoby przemieszczania alternatywne dla samochodów. Inicjatywa ta nie tylko edukuje o zaletach bardziej zrównoważonej mobilności. Zachęca też obywateli do działania i zaangażowania w życie społeczności. Przez 7 dni miasta organizują liczne akcje, takie jak przejażdżki rowerowe czy dni bez samochodu. Mieszkańcy mogą też wziąć udział w warsztatach z planowania przestrzeni miejskiej i poznać zalety transportu publicznego. Jest to tydzień pełny innowacji, podczas którego wszyscy biorą udział w tworzeniu przyjaźniejszej przestrzeni miejskiej. Przez ostatnie 20 lat Europejski Tydzień Mobilności organizowało coraz więcej miast. Obecnie każdej jesieni odbywa się w ponad 3000 małych, średnich i dużych miast europejskich. Jednym z najważniejszych sukcesów Europejskiego Tygodnia Mobilności jest wdrożenie stałych środków, które mają usprawnić mobilność miejską. Na przykład w 2023 roku wiele miast zaczęło stosować rozwiązania w dziedzinie elektromobilności oraz inteligentne technologie transportowe. Oto przykład takiego sukcesu. Stolica Słowenii, Lublana, jest pionierem w zrównoważonej mobilności miejskiej. Miasto to od wielu lat bierze udział w Europejskim Tygodniu Mobilności. Dzięki temu wprowadziło duże zmiany w swojej przestrzeni miejskiej. Rozbudowało strefy dla pieszych, ulepszyło sieć transportu publicznego oraz zachęcało do jazdy na rowerze jako zrównoważonym środku transportu. Wysiłki te opłaciły się i w 2016 roku Lublana otrzymała tytuł Zielonej Stolicy Europy. Jakość powietrza w mieście polepszyła się, a mieszkańcy cieszą się wyższą jakością życia. W maju 2023 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie nowych unijnych ram mobilności miejskiej. Podkreślił w niej, że na obszarach miejskich należy wprowadzić bardziej zrównoważone, wydajne i dostępne systemy transportu, które podniosą jakość życia w Unii Europejskiej. Zwrócił też uwagę na to, że mobilność miejska musi opierać się na inteligentnych, sprzyjających włączeniu społecznemu, przystępnych cenowo, konkurencyjnych, zrównoważonych oraz multimodalnych rozwiązaniach w zakresie transportu. Dzięki temu będzie można osiągnąć unijne cele gospodarcze, środowiskowe, cyfrowe oraz dotyczące zdrowia. Rozwiązania te obejmują transport publiczny, aktywną mobilność, np. chodzenie na pieszo czy jazdę na rowerze, oraz rozwiązania w dziedzinie mikromobilności, np. hulajnogi elektryczne. Choć miasta odniosły już wiele sukcesów w dziedzinie zrównoważonego transportu, pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Muszą walczyć z korkami i zanieczyszczeniem powietrza oraz więcej inwestować w infrastrukturę. Aby miasta i miasteczka mogły się rozwijać, muszą ze sobą współpracować. Konieczna jest też również współpraca decydentów politycznych i obywateli. Podniesie to komfort życia w miastach i sprawi, że będą one przyjaźniejsze dla środowiska. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Sono le 10
5: e 8 minuti.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Radio 6023.
9: Tutta gioia, tutta bellezza.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Da una sola voce. 6023.
1: ¿Qué sabes de la presidenta del Parlamento Europeo? Probablemente conozcas su nombre y seguro que piensas que desempeña un papel muy importante en la Unión. En este episodio de la serie de podcast La jungla de la jerga, descubriremos más sobre este cargo. El primer paso hacia la presidencia del Parlamento son las elecciones europeas. La ciudadanía de la Unión acude a las urnas cada 5 años, pero el Parlamento elige su presidencia cada 2 años y medio. Aunque no siempre ha sido así. Hasta 1979, la presidencia del Parlamento se designaba cada año o cada 2. Sin embargo, desde entonces, en cada legislatura se lleva a cabo una primera votación que suele celebrarse en julio durante el primer pleno tras las elecciones europeas. 2 años y medio más tarde, a mitad del periodo legislativo, se procede a una segunda votación. El ejemplo más reciente de este sistema data del 16 de julio de 2024, fecha en la que el Parlamento reeligió a Roberta Metsola para un nuevo mandato que durará hasta enero de 2027.
2: This will remain the house of every person in Europe.
1: Esta continuará siendo una Cámara para todas las personas de Europa. Debemos luchar juntos por la política de la esperanza, por el sueño que es Europa, por la promesa aún incumplida de quienes nos precedieron. 2 años y medio después, sigo queriendo que la gente recobre un sentimiento de convicción y entusiasmo por nuestro proyecto, la convicción de que podemos hacer que nuestro espacio compartido sea más seguro, más equitativo, más justo y más igualitario, la convicción de que juntos somos más fuertes y mejores, la convicción de que nuestra Europa es una Europa para todos.
2: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
1: Pero ¿cómo se llega a ser presidente o presidenta del Parlamento? Uno de los 8 grupos políticos de la Eurocámara, o un grupo de al menos 36 diputados y diputadas, propone las candidaturas a la presidencia. La persona que mediante una votación secreta obtiene la mayoría absoluta de los votos emitidos resulta elegida para el cargo. A veces son necesarias varias vueltas. Si después de 3 rondas de votación no hay un ganador o ganadora, las 2 candidaturas que hayan obtenido más votos en la tercera vuelta compiten en una última votación. Sale elegida la persona que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos, no la mayoría absoluta de los diputados y diputadas. Esto significa que las abstenciones y los votos nulos o en blanco no se tienen en cuenta en el total de votos. En el caso de Roberta Metsola, salió reelegida en la primera vuelta, con 562 votos de 699 de un total de 720 diputados y diputadas. Tras su elección, una de las primeras funciones de la presidenta es presidir los plenos, es decir, abre, suspende y levanta las sesiones. Asimismo, decide sobre la admisibilidad de las enmiendas y sobre las preguntas al Consejo y la Comisión Europea. También determina si los informes parlamentarios cumplen con el reglamento interno del Parlamento. Además, mantiene el orden, concede la palabra, cierra los debates, somete a votación las preguntas y proclama el resultado de las votaciones. Por otro lado, la presidenta vela porque el reglamento interno de la institución se aplique correctamente. Como tal, dirige todas las actividades del Parlamento y lo representa en asuntos jurídicos. Asimismo, preside la Conferencia de Presidentes de los Grupos Políticos y la Mesa, conformada esta última por las 14 vicepresidencias y los 5 cuestores. Si no conoces estos términos, se abordan en otros episodios de esta misma serie de podcast, en la que desglosamos la jerga europea. Otra tarea esencial de la presidenta es representar al Parlamento en las relaciones internacionales y ante las demás instituciones europeas. En este contexto, realiza viajes oficiales por todo el mundo con frecuencia. Pero esto no es todo. Al principio de cada reunión del Consejo Europeo, la presidenta expone el punto de vista del Parlamento sobre los temas del orden del día y debate con los jefes de Estado o de Gobierno. Por otra parte, con su firma, la presidenta aprueba el presupuesto de la Unión, después de que el Parlamento lo haya votado. En el marco del procedimiento de codecisión con el Consejo de la Unión, puede presidir el Comité de Conciliación del Parlamento y del Consejo. Asimismo, firma junto con su homólogo u homóloga en el Consejo todos los actos legislativos adoptados por codecisión. Por último, también recibe solicitudes de patrocinio. Para el Parlamento, el patrocinio es una manera de unirse a una causa prestándole su apoyo moral. Se concede cada año a un número limitado de actos en determinadas circunstancias. Como has podido comprobar, la presidencia del Parlamento desempeña una función esencial en la Unión Europea, que conlleva muchas responsabilidades. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Water is onmisbaar voor het leven. Het houdt onze ecosystemen en de landbouw in stand en is cruciaal voor de basisbehoeften van de mens. Maar hoewel water zo belangrijk is voor de samenleving, blijft watervervuiling wereldwijd voor grote uitdagingen zorgen. De kwaliteit van ons water gaat erop achteruit als gevolg van allerlei vervuilende stoffen die afkomstig zijn van industrieel afval, plastic afval en afvloeiing uit de landbouw. Dit leidt tot ernstige problemen voor het milieu en onze gezondheid. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering gaan we dieper in op iets dat ons allemaal aangaat, namelijk watervervuiling en wat de EU doet om de kwaliteit van onze rivieren, meren en zeeën te herstellen. Watervervuiling kan veel verschillende oorzaken hebben. Zo zijn er industriële installaties die chemische stoffen rechtstreeks in rivieren en meren lozen. Meststoffen en bestrijdingsmiddelen belanden in waterlopen als gevolg van landbouwactiviteiten. De afwatering van stedelijke gebieden bevat oliën, zware metalen en andere vervuilende stoffen. En tot slot is er natuurlijk plastic, dat schadelijke gevolgen heeft voor het leven in zee en dat uiteenvalt in microplastics die zich verspreiden in onze waterstelsels. Al deze vervuilende stoffen in ons water verstoren ecosystemen, schaden in het wild levende dieren en planten en brengen ernstige risico's voor onze gezondheid mee. Vervuild water kan ziektes veroorzaken, de voedselveiligheid in het gedrang brengen en de biodiversiteit verminderen. Daarom heeft de EU een aantal cruciale beleidsmaatregelen en initiatieven genomen om de waterkwaliteit te beschermen en te verbeteren. Een van de belangrijkste maatregelen is de kaderrichtlijn water. Daarin is bepaald dat het water van alle watermassa's in de EU zowel op ecologisch als op chemisch vlak een goede toestand moeten bereiken. Verder bevat de richtlijn de namen van vervuilende stoffen die een ernstig risico vormen en de meeste aanleiding tot bezorgdheid geven. In de tekst zijn dan ook normen vastgelegd om deze stoffen te reglementeren. Op grond hiervan moeten de EU-landen de aanwezigheid van vervuilende stoffen in hun wateren in de gaten houden en controleren. De kaderrichtlijn water werd in het jaar 2000 aangenomen en is sindsdien de belangrijkste wet voor de bescherming van de Europese waterkwaliteit. Deze wetgeving is erop gericht buurlanden aan te moedigen tot samenwerking om de rivieren en andere watermassa's die ze delen te beheren. Een ander onderdeel van de EU-strategie om watervervuiling te bestrijden is de richtlijn stedelijk afvalwater. Wist je dat afvalwater uit steden een van de voornaamste bronnen van watervervuiling is als het niet wordt opgevangen en behandeld volgens de EU-regels? Stedelijk afvalwater bevat namelijk organisch materiaal, schadelijke chemicaliën, vervuilende stoffen uit de farmaceutische en cosmetische industrie en mogelijk zelfs bacteriën en virussen. De richtlijn stedelijk afvalwater heeft tot doel het milieu te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van afvalwater uit steden en industriële sectoren. In deze wetgevingstekst zijn de vereisten vastgelegd voor de opvang, behandeling en lozing van stedelijk afvalwater. De EU-landen moeten erop toezien dat alle stedelijke gebieden aan de normen voldoen. Daarnaast steunt de EU initiatieven via financieringsprogramma's zoals het LIFE-programma. Dat is het financieringsinstrument van de EU voor het milieu- en klimaatactie. De projecten die via het LIFE-programma worden gesteund passen volledig binnen het kader van een aantal essentiële Europese strategieën en richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, de kaderrichtlijn water of de natuurherstelwet. Naast heel wat andere initiatieven werden via het LIFE-programma meerdere projecten gefinancierd die erop gericht zijn stedelijk afvalwater beter te verwerken, zodat er minder schadelijke stoffen in rivieren en meren belanden. Tot slot mogen we natuurlijk niet vergeten dat ieder van ons ook zijn steentje bij moet dragen. door bijvoorbeeld minder plastic te gebruiken, gevaarlijk materiaal naar behoren te verwijderen en duurzame praktijken te ondersteunen, kunnen we helpen ons water schoon te houden. De EU heeft de campagne Waterwise EU opgezet om het bewustzijn te vergroten over de toenemende druk op de Europese waterstelsels die kan leiden tot watertekorten en over de noodzaak van duurzaam waterbeheer. Laten we dus allemaal waterwijs worden. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Metas balsuoti. Nuo birželio 6 iki 9 dienos milijonai ES piliečių padės kurti jos ateitį balsuodami Europos Parlamento rinkimuose. Europos Parlamentas yra vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija, o jo rinkimai yra vienas didžiausių demokratinių įvykių pasaulyje. Šioje tinklalaidėje papasakosime viską, ką turite žinoti apie artėjančius Europos Parlamento rinkimus. Šioje laidoje papasakosime apie Europos Parlamento rinkimų sistemą. Kas 5 metus ES piliečiai renka jiems atstovausiančius Europos Parlamento narius. Šiais metais rinksime 720 Europos Parlamento narių. Tai yra 15 daugiau nei per praėjusius rinkimus, kai išrinkome 705 dabartinės kadencijos narius. Laikantis mažėjančio proporcingumo principo, kiekvienoje šalyje renkamas skirtingas Europos Parlamento narių skaičius. Tai reiškia, kad didesnį gyventojų skaičių turinčiose šalyse išrenkama daugiau Europos Parlamento narių, o kiekvienas didesnėje šalyje išrinktas Europos Parlamento narys atstovauja didesniam skaičiu žmonių nei Europos Parlamento narys iš mažesnės šalies. Mažiausias vienoje šalyje išrenkamų Europos Parlamento narių skaičius yra 6, o didžiausias – 96. Europos Parlamento rinkimų balsavimo eiga įvairiose Europos Sąjungos šalyse šiek tiek skiriasi, bet pagrindiniai principai lieka tie patys. Daugelyje Europos Sąjungos šalių rinkėjai gali balsuoti arba už politinę partiją, arba už atskirus kandidatus, arba galimi abu variantai. Europos Parlamento rinkimai vyksta pagal proporcinio atstovavimo sistemą. Tai reiškia, kad partijos surinktas vietų Europos Parlamente skaičius yra tiesiogiai proporcingas partijos surinktų balsų skaičiui. Bet kasgi gali balsuoti? Balsuoti Europos Parlamento rinkimuose gali ES valstybių narių piliečiai atitinkantys savo šalies rinkimų teisės amžiaus reikalavimus. Daugelyje ES šalių balsavimo teisė įgyjama sulaukus 18 metų, tačiau Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje ir Maltoje balsuoti galima sulaukus 16 metų, o Graikijoje 17. Be to, kitoje ES šalyje gyvenantys ES piliečiai turi teisę balsuoti arba savo kilmės šalyje, arba gyvenamosios vietos šalyje, bet tik vienoje iš jų. Taigi, kaip balsuojama per Europos Parlamento rinkimus? Nuėję balsuoti rasite politinių partijų sąrašą, o kiekviena jų bus sudariusi savo kandidatų sąrašą. Galite pasirinkti norimą partiją, pažymėdami savo balsą prie jos pavadinimo. Svarbu žinoti, kad balsuodami už partiją netiesiogiai prisidedate prie atskirų Europos Parlamento narių išrinkimo iš tos partijos. Partijos yra atrinkusios savo kandidatus ta tvarka, kuria jie bus išrinkti remiantis partijos gausimų balsų skaičiumi. Tačiau kai kuriuose šalyse galima balsuoti arba už atrinktą sąrašą, arba skirti atskirus balsus už tame sąraše įrašytus kandidatus. Balsavimui pasibaigus, balsai suskaičiuojami ir kiekvienai partijai vietos Europos parlamente paskiriamos remiantis partijų gautų balsų proporcinę dalimi. Tokiu būdu užtikrinama, kad visoms politinėms partijoms būtų atstovaujama proporcingai pagal rinkėjų joms išreikštą paramą. Balsuodami nuspręsite, kurie Europos parlamento nariai jums atstovaus rengiant naujus teisės aktus. Jūsų balsas taip pat turės įtakos Europos komisijos rinkimams. Šie sprendimai turės reikšmę jūsų ir kitų ES gyventojų kasdieniam gyvenimui. Demokratija reikalauja pastangų. Ji yra kolektyvinis pasiekimas ir kolektyvinė atsakomybė. Todėl kiekvienas iš mūsų turi dalyvauti ją užtikrinant. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
5: Den 11 juli 1995 intog bosnien-serbiska styrkor under general Ratko Mladic staden Srebrenica i östra Bosnien, som FN hade förklarat som en fredad zon. Dagarna därefter mördades systematiskt över 8000 muslimer, främst män och pojkar. De begravdes efteråt i massgravar. I det här avsnittet av Historia och fakta tar vi reda på mer om en av de mest tragiska händelserna under det sena 1900-talet, folkmordet i Srebrenica. Först lite om bakgrunden till kriget i förra Jugoslavien, sen berättar vi mer om vad som hände i Srebrenica. Vi ska också titta på hur detta fasansfulla har bemötts och uppmärksammats runt om i världen. Ursprunget till folkmordet i Srebrenica kan spåras tillbaka till Jugoslaviens upplösning i början av 1990-talet. Jugoslavien var en federativ socialistisk stat med 6 delrepubliker, Slovenien, Kroatien, Bosnien och Herzegovina, Montenegro, Makedonien och Serbien. Landet började falla samman efter att den långvarige ledaren Josip Broz Tito dog 1980. Tito hade lyckats upprätthålla en bräcklig balans mellan de olika etniska grupperna i Jugoslavien. Men efter hans död ökade de nationalistiska känslorna och den politiska instabiliteten. 1991 utropade sig Slovenien och Kroatien som självständiga länder, vilket ledde till en våldsam reaktion från den federala armén som främst kontrollerades av serber. Konflikten spred sig snart till Bosnien som var det mest etniskt blandade av de 6 republikerna och där Bosnien-muslimerna levde tätt in på Bosnien-kroater och Bosnien-serber. 1992 förklarade sig Bosnien självständigt, vilket ledde till ett brutalt och komplicerat krig med flera olika stridande falanger. Bosnien-serbernas mål var att med stöd från serbiska regeringen och federala armén skapa ett Storserbien genom etnisk rensning av icke-serber från områden under deras kontroll. Srebrenica, en stad i östra Bosnien, kom att stå som symbol för Jugoslavienkrigens brutalitet. Området förklarades som fredad zon av FN 1993. Det skulle vara fritt från väpnade attacker och fientliga handlingar. Trots detta belägrade bosnienserbiska styrkor staden och stängde av
6: Trecita.
7: Gruppo News, tutte le news del Piemonte Orientale.
8: Quali sono i tipi di frequenza all'Università del Piemonte Orientale? Nella scelta della facoltà è importante sapere che per qualsiasi necessità può essere preso in considerazione un percorso a tempo parziale, che consente di distribuire il carico di studio in più anni. È così possibile ottenere una laurea triennale in 4 o 6 anni e una laurea magistrale in 3 o 4 anni. È bene ricordare che in alcuni casi non è possibile modificare il percorso di studi con una conversione a tempo parziale. Questo è il caso per i corsi della Scuola di Medicina e del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Un'eccezione è il corso di laurea in biotecnologie. Per tutte le informazioni sull'offerta formativa, la durata dei corsi e le modalità di frequenza UniUPO, visita il sito www.uniupo.it.
7: UniUPO News, tutte le news del Piemonte Orientale.
9: Pozdrav, ja sam Sandra.
6: Hrvatska interkulturna jezična stručnjakinja u službi za prevođenje Europskog parlamenta, parlamenta s najviše radnih jezika na svijetu. Svakog dana naša služba vrši prijevode na sva 24 službena jezika Europske unije. To znači da ne prevodimo samo na jezike s velikim brojem govornika, poput engleskog i francuskog, nego i na estonski, irski, latvijski, malteški, slovenski i mnoge druge jezike. Jer poštovati demokraciju znači poštovati jezičnu raznolikost. Mogu li jezici s manjim brojem govornika opstati i razvijati se u Europskoj uniji? Mogu itekako. Tome uvelike doprinose i razne inicijative Unije kojima je cilj promicati službene jezike Unije s manjim brojem govornika. Europa je dom više od 200 jezika. Među njima su i 24 službena jezika Europske unije. Neki se jezici poput njemačkog, francuskog i talijanskog govore diljem Unije, pa čak i izvan njezinih granica. Jezici s manjim brojem govornika poput irskog ili malteškog također su službeni jezici Unije i jednako vrijedni. No to ne treba izazivati čuđenje. Naime, Europska se unija temelji na ideji ujedinjenosti u raznolikosti. Da ta ideja predstavlja samu srž europskih ideala, potvrđuje i činjenica da je uzeta za geslo Europske unije. Ta se vizija temelji na dubokom uvjerenju da jezična raznolikost nije prepreka, nego blago. Blago koje treba štititi, promicati i slaviti. Razmotrimo pravna uporišta te ideje. Dva su ključna pravna teksta u kojima se jasno izražava predanost Unije jezičnoj raznolikosti. U članku 22 Povelje Europske unije o temeljnim pravima navodi se da Unija poštuje kulturnu, vjersku i jezičnu raznolikost. Iz članka 3 Ugovora o Europskoj uniji proizlazi da Unija poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe. To nisu samo riječi. Ti članci predstavljaju pravni temelj za niz konkretnih mjera. Naprimjer, Europska unija prihvatila je preporuku Vijeća da promiče učenje barem dvaju drugih jezika uz materinski. To možda zvuči ambiciozno, ali europski su građani prepoznali važnost višejezičnosti. Prema istraživanju Eurobarometra iz 2024. više od 80% ispitanih građana smatra da bi svatko trebao govoriti barem jedan strani jezik. A sada se osvrnimo na Europski parlament, u kojemu se predanost Unije jezičnoj raznolikosti vidi svaki dan na djelu. U njemu se sva 24 službena jezika tretiraju jednako. Svaki se govor na plenarnim sjednicama parlamenta prevodi usmeno. Svaki se zakon prevodi na sve službene jezike. O količini prevedenog teksta govori sljedeća zanimljivost. Kad bismo posložili stranice teksta koje služba za prevođenje Europskog parlamenta godišnje prevede, ta bi hrpa dosegla Eiffelov toranj. Ako ste prevoditelj, student ili jednostavno zaljubljenik u strane jezike, znajte da možete pristupiti interaktivnoj terminologiji za Europu, poznato i pod pokratom IATE. Riječ je o službenoj terminološkoj bazi podataka Europske unije. Ona je uistinu bogata. S više od 8 milijuna termina i 1,2 milijuna unosa, IATE je najveća višejezična terminološka baza podataka u svijetu. Pokriva sva 24 službena jezika Unije i uključuje čak latinski. No Europska unija ne promiče jezike samo u svojim institucijama, nego i u svakodnevnom životu. U učionicama, kazalištima, knjižnicama i na internetu jezici oživljuju kroz učenje, kulturu i kreativnost. Većina građana zna da je Erasmus Plus program Unije za razmjenu studenata. No manje je poznato da postoji nekoliko projekata kojima je cilj promicanje jezika s manjim brojem govornika. U tim kreativnim i inovativnim projektima često sudjeluju škole, sveučilišta i kulturne udruge. Ti projekti predstavljaju drugčije načine osnaživanja zajednica u očuvanju i učenju maternjeg jezika. Razmotrimo primjere iz Slovačke i Irske. Projekti Slovačke vodi sveučilište u Trnavi u partnerstvu sa sveučilištima u Sloveniji i Srbiji. Cilj mu je poboljšati podučavanje slovačkog u inozemstvu. U okviru te inicijative osmišljene su učinkovite obrazovne metode i programi, posebice u regijama gdje je slovački manjinski jezik. Drugi primjer je Wiki Women, projekt koji udružuje škole, jezične udruge i projekte zaklade Wikimedia za jezike s manjim brojem govornika. Zahvaljujući toj inicijativi, studenti u Irskoj istraživali su o poznatim ženama koje nisu prisutne u Wikipediji i napisali nove članke na irskom. Cilj projekta je bio ojačati digitalne vještine, promicati rodnu ravnopravnost i pridonijeti revitalizaciji irskog, glavnog službenog jezika u Irskoj i službenog jezika Europske unije. Njime se svakodnevno služi relativno malen udio stanovništva te klasificiran kao ugrožen jezik. Možda ste čuli za danski film Još jedna runda, malteški roman U ime oca i sina i filmski festival Baltic Sea Forum for Documentaries. No, znate li što im je zajedničko? Svima su dodijeljena sredstva u okviru programa Kreativna Europa. S proračunom u iznosu od više od 2 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. Kreativna Europa je glavni program Europske unije kojim se financiraju kulturni i kreativni sektor. Njegova se sredstva dodjeljuju kazalištima, kinima, izdavačima, festivalima i nizu umjetničkih inicijativa, u čijem je